Usman Coach Tonko. Wai suna ce ƴan banza, ashe nasu ne ƴan banza. Kaga da wannan aikin banza kar ka zauna kana zagi. Ka roki masa Allah sarki ya fita shi ga wannan hali. Roki masa Allah sarki ya fita shi ga wannan kunya. Duniya ba abin banza.